nowe duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy, duchy, duchy, duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

0: have fun.
1: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
3: Wspaniale się czyta kolejną książkę, która wyszła spod pani pióra. To jest tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie być może ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie, pani autorstwa. Warszawa, tak jak przed chwilą pani wspomniała, jest tutaj bohaterką. Rzeczywiście wszystko zaczyna się i no kończy to nie. Bo kończy się w innym miejscu w Polsce, ale w innym miejscu tego nie będziemy zdradzać. Natomiast Warszawa, no właściwie w różnych odsłonach pojawia się na kartach tej powieści, inspirowanej zresztą prawdziwymi biografiami. Wiem, że też od pewnego spotkania, które rzeczywiście wydarzyło się w Warszawie, jakby w ogóle zaczęła się ta książka.
2: Tak, to prawda.
3: Możemy słówko powiedzieć na ten temat, nie zdradzając zbyt wiele, bo to jest taki smaczek, który pewnie czytelnicy sobie odkryją.
2: Faktycznie mowa tu o spotkaniu w piwie w Polskim Instytucie Wydawniczym, gdzie przez jakiś czas dyrektorem była dość ciekawa persona, bo to był były ubek, który trafił na to stanowisko dyrektorskie do wydawnictwa trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że przesunięto go po prostu z tego frontu walki na front kulturalny, ponieważ narobił tyle bałaganu i tak wiele złych rzeczy, że trzeba było troszeczkę w cień usunąć tę postać. I faktycznie dochodzi do takiego spotkania w wydawnictwie między, nie będę tu zdradzała nazwiska tej postaci, ale właśnie ten dyrektor, były ubek, spotyka się ze swoją byłą ofiarą, z pewną kobietą, która jest pisarką, jest tłumaczką i trafia do wydawnictwa w poszukiwaniu pracy po wyjściu z więzienia zresztą, w którym dyrektorem był nasz ubek. I faktycznie no, doznaje szoku ta kobieta, doznaje szoku, traci przytomność. To nie jest moje wyobrażenie tej sceny, tylko rzeczywiście podobno tak było według relacji świadków i to był taki punkt wyjścia dla mnie do napisania tej powieści.
3: Przyznam, że ja gdzieś zafascynowana tą powieścią, naprawdę doskonale mi się ją czytało, pochłonęłam ją, powędrowałam dalej i jestem teraz na etapie w ogóle poznawania życiorysów tych osób, które gdzieś tam były pierwowzorami postaci, chociaż oczywiście jest to rzecz fabularyzowana. Mamy tutaj wątek miłosny, którego w rzeczywistości pewnie nie było. To jest taki wątek miłosny, który właściwie prowadzi nas przez tę historię, przez ważne tematy, które są w tej książce również poruszone. Bardzo ważne, myślę. Natomiast ta historia miłosna zaczyna się w Warszawie. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby się zatrzymać właśnie tutaj i powiedzieć o tej Warszawie, która ma takie nie tylko dwie twarze. Mamy ziemiańską, mamy tutaj ten światek elit, zabawy, do którego nasza główna bohaterka aspiruje na początku powieści, ale jednocześnie Warszawę bardzo biedną.
2: Tak, to jest paradoks tego miasta, które mam wrażenie, że przez to, jak było pokazywane przede wszystkim w przedwojennym kinie, nam się utrwalił trochę obraz tego miasta jako tego Paryża północy. I to jest chyba takie określenie, które jest dość powszechne. Natomiast niewiele ma wspólnego z prawdą, bo oprócz tych kilku śródmiejskich ulic, na których działo się to życie kulturalne, gdzie spotykały się elity, właśnie ulica Mazowiecka, gdzie znajduje się kawiarnia ziemiańska, czyli to miejsce spotkań pisarzy, poetów, tych wszystkich twórców przedwojennych, których my doskonale znamy. I jest ta część taka piękna, którą my pamiętamy właśnie z przedwojennego kina, ale Warszawa to przede wszystkim takie wielkie skrajności, takie ogromne obszary nędzy. I o tym już się nie mówiło za bardzo, ani się nie pokazywało w kinie, bo myślę, że też trochę z powodów politycznych tej sanacyjnej władzy, no wyglądał ten świat jak wyglądał. To świetnie jest też przedstawione w wierszu Tuwima Balwoperze. Ja się też trochę inspirowałam tym wierszem, Kiedy tworzyłam ten obraz przedwojennej Warszawy, bo z jednej strony mamy tę operę i te znamienitości, które przychodzą do opery, a z drugiej strony mamy ulice, gdzie mieszkają robotnicy, gdzie mieszkają nędzarze właśnie, osoby bezdomne, prostytutki, bo musimy pamiętać, że w tym mieście, które liczyło chyba 1 200 000 mieszkańców, mieliśmy około 100 tysięcy podobno kobiet, które się parały tym zawodem. No wiadomo, że nie dla przyjemności, tylko po prostu z potrzeby przetrwania.
3: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, concierge, mieszkania

0: tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.

0: ma.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Przez Polskę w tej chwili przechodzi niż tylko po to, żeby za chwilę mogło zrobić się naprawdę gorąco i żeby temperatury mogły przekroczyć 30 stopni. Dzisiaj 18 w ciągu dnia w Warszawie, 16 w Krakowie, w Katowicach, 17 we Wrocławiu, 19 w Poznaniu i na Warmii, 21 w Gdańsku, 21 w Rzeszowie.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Siódma na zegarze, 10 dzień czerwca, środa, imieniny Bogumiła i Bogumiłe. Dzisiaj dzień poczucia humoru. Aleksander Fredro, cować pan robisz, ryby sobie łowię, ależ mospanie, mnie kapie po głowie. To jest zdanie na dzisiaj, a ja zapraszam niezmiennie do 10 na najsłodsze, najlepsze i najwytrawniejsze śniadanie do łóżka na świecie. Cześć!
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

0: Słuchacie, czyli Z, 12 minut po godzinie 7. Wczoraj rozmawiałam z moim kumplem, który mi powiedział o tym, że jeden z muzyków codziennie chodzi spać o 2:13 i usłyszałam: ja cię, ile ja bym dał, żeby codziennie chodzić o 2:00 spać. No to ja jestem również w tej drużynie i tak sobie pomyślałam wczoraj, kładąc się i patrząc na zegarek, że jest pierwsza, że powiem wam rano, że jestem niewyspana. A z drugiej strony, co was to obchodzi? Możecie mi spokojnie napisać: hej babo z radia, nie obchodzi nas to, że jesteś zmęczona. I co? I będziecie mieć słuszność, bo radio nie jest od tego, żeby mówić o porannym zmęczeniu. Radio jest od tego, żeby rano mówić o tym, że wstał super fajny nowy dzień o 4:26, a słońce pójdzie spać o 20:58 i że dzisiaj jest dzień poczucia humoru. O!
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I umówmy się, nie ma w życiu ważniejszej sprawy w relacjach, przynajmniej według mnie, niż poczucie humoru. To jest coś, co ratuje, coś, co ocala, coś, co pomaga, coś, co daje nadzieję, coś, co dodaje skrzydeł. Poczucie humoru jest bardzo ważne. Pozdrawiam wasze poczucia.

0: Słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 7. Dzisiaj troszkę chłodniej w całym kraju, więc ubierajcie się cieplej. Poranek, jak mówi moja matka, mdrzysty i wilgotny. I tak to będzie wyglądało, ale tylko po to, żeby za chwilę uderzyła w nas totalna fala upałów. Dzisiaj, przypominam, jest dzień poczucia humoru. Należy pielęgnować od rana, najlepiej w dużych dawkach i w takim stanie, przy takim stężeniu pozostawiać tak długo w organizmie, jak tylko się da, trzymając rękami i nogami przy sobie, blisko, organicznie, jak najbliżej. Polecam, naprawdę to działa. A już teraz Lampiony w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Po reklamie.

0: 7.36 na zegarze, 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film wystartował w niedzielę. Ta jubileuszowa edycja jedynego w Polsce festiwalu, który prezentuje wyłącznie debiuty, ma dla widzów i widzek wiele atrakcji i niespodzianek. W Koszalinie debiutowali tacy twórcy jak Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Ksawery Żuławski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki czy Marcin Wrona. I umówmy się, to jest niezwykle ważna impreza filmowa. To jest impreza, na którą składają się nie tylko trzy konkursy pełnometrażowych debiutów fabularnych, debiutów dokumentalnych i krótkometrażowych debiutów filmowych. To są również pokazy pozakonkursowe w sekcjach debiut zagraniczny, na dłuższą metę, retrospektywy czy pokaz filmów jurorów oraz pokazy specjalne. To także spotkania szczerość za szczerość z ekipami filmów konkursowych, spotkania branżowe dla uczestników festiwalu czy klub festiwalowy, w którym w trakcie trwania festiwalu odbywają się koncerty. Trudne wybory w konkursie pełnego metrażu, rekordowy konkurs krótkiego metrażu, to jest kolejna ważna sekcja na Koszalińskim Festiwalu. Konkurs dokumentów, w nim będzie można zobaczyć w tym roku 14 filmów i są wśród nich te już znane, między innymi Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej czy Silver Natalii Koniarz. Są też tytuły, o których ostatnio zrobiło się głośno, jak Znaki Pana Śliwki, Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka, Arek Mama, Panorama Mikołaja Janika czy Kumotry Emilii Śniegowskiej. W tym roku liczny jest, wyjątkowo liczny konkurs krótkiego metrażu, sekcji pokazy pozakonkursowe, to też między innymi retrospektywa Lubelskiego Festiwalu Filmowego i najlepsze filmy Festiwalu Filmów Studenckich. To jest bardzo ważne wydarzenie.
1: IZ. Nastaw się na Chill Out.
0: Jak ktoś nie był, a może, to polecam z całego serca.

0: 7:48 na zegarze. Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces, trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie. Trzeba wstawać w dobrym humorze. I to jest przepis na sukces. A ja przypominam, że dzisiaj jest dzień dobrego humoru. Okazji do tego, żeby uruchomić w sobie ten dobry humor. Bez liku, świetna muzyka, dobre książki, zaproszenia do kina, na wystawy, do teatru i pogaduszki o bąbelkach. Czegóż chcieć więcej? Już po 8:00 w Chili Z o serialu, który był nam bardzo, bardzo potrzebny. O serialu, który porusza temat, który wciąż budzi emocje w polskim społeczeństwie. O prawie do miłości, o młodym człowieku, który po rodzinnej tragedii musi zaopiekować się dzieckiem swojej zmarłej siostry. To jest początek bardzo ważnej debaty w Polsce. Już za moment.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen. Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
3: 15 stopni w tej chwili w Warszawie i częściowo słonecznie, do 18 temperatura urośnie w ciągu dnia. 16 stopni w Krakowie, w Katowicach, 17 we Wrocławiu, 18 stopni w Warszawie, 19 w Poznaniu, 20 w Bydgoszczy, na Warmii, w Białymstoku i w Lublinie, 21 w Trójmieście i w Rzeszowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
3: Zapraszam. Ósma minęła, 10 dzień czerwca, środa. Imieniny Bogumiła i Bogumiły. Dzień poczucia humoru. I na dzisiaj słowa Aleksandra Fredry: co wać pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ mospanie mnie kapie po głowie. Poczucie humoru to jest bardzo ważna rzecz w życiu i bardzo przydatna. Zapraszam do 10. Magda Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 14 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Świat rozpisuje się na temat serialu Proud, który porusza temat wciąż budzący emocje w polskim społeczeństwie. Produkcja opowiada o młodym geju Filipie, który po rodzinnej tragedii musi zaopiekować się dzieckiem swojej zmarłej siostry. Twórcy nie ukrywają, że serial może stać się początkiem ważnej debaty w Polsce na temat równości i akceptacji. Ignacy Lis, twórca głównej roli, podkreśla, że Proud ma szansę pokazać różne perspektywy i zachęcić do rozmowy na trudne tematy. To po części nasza misja. Nie było jeszcze takiego serialu, a ten temat wciąż polaryzuje nasze społeczeństwo. Myślę, że Proud ma szansę pokazać obie strony i udowodnić, że można i trzeba ze sobą rozmawiać. Bardzo na ten serial czekałam. Ta produkcja nie jest manifestem, ale próbą przedstawienia autentycznej historii, która mogłaby się wydarzyć wszędzie. Wielkie brawa.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Temat ważny, temat potrzebny, temat niezbędny. Wspaniała obsada: Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Paweł Tomaszewski, Maja Ostaszewska, Alicja Lewczuk i Mateusz Więcławek obok Ignacego Lisa.

0: 8.24, iloraz humoru i Jonathan Silvertone. Gdyby śmiech nie był ważny z punktu widzenia ewolucji, w ogóle by nie istniał. Wokalizacja dotycząca zabawy u wszystkich ssaków społecznych działa jak smar. Nadaje poślizg relacjom, dlatego śmiech jest zaraźliwy. Przedstawiciel danego gatunku może robić coś, co pozornie wygląda na agresywne, ale jeśli się śmieje, oznacza to bawię się. Jeśli drugi przedstawiciel danego gatunku też zareaguje śmiechem, to znaczy, że rozumie tę sytuację i odpowiada bawię się z tobą. Wtedy wiadomo, że sytuacja jest bezpieczna. To o ilorazie humoru, bo dzisiaj przypominam Dzień Poczucia Humoru. Rzecz niebywale ważna w życiu, w pracy, w domu, w sobie, z kimś, ze sobą, z innymi, w grupie, w podgrupach, w gromadach i w społeczeństwach. Życzę Wam, żeby to poczucie humoru Was nie opuszczało.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chill Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chill Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
9: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
15: Dokąd na wakacje?
16: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
15: Czyli Zdrojowa Hotels.
16: Zdrojowa Hotels?
15: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
16: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
15: Tylko na zdrojowahotels.pl.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

To jest cykl Jeden wiersz w radiu, Halina Poświatowska. Jeszcze nie wspominałam o miłości. Miłość. Tak. Ona jedna nie podlega upływowi czasu. Trwa. Jeśli jest, jest wieczna. A jeśli jej nie ma, klepsydry oceanów tworzą ziarnka piasku. Księżyc nieustannie odmienia złotą twarz, pociemniałym światem ciągnie ogromny wiatr. Nie ma zmiłowania, nie ma odkupienia. Jeśli jest, jest wieczna, a jeśli jej nie ma, nie ma nas. Nie ma. Nie ma.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
13: Niskie ceny i świeże oferty.

0: Różniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Po reklamie.

0: Słuchasz radia TVZ. Nastaw się
1: na chillout.
0: TVZ. Pogoda.
2: 16 stopni w tej chwili w Warszawie i temperatura urośnie do 18 dzisiaj. 19 w Olsztynie, 20 w Lublinie i w Białymstoku, 17 w Łodzi, 19 w Poznaniu i na Warmii, 21 Trójmiasto, Kraków, Katowice i Wrocław, 16 stopni.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze, Magda Kasperowicz. Zapraszam. Środa, połowa tygodnia za nami, przed nami ta lepsza część. Dzień poczucia humoru dzisiaj. Zatem z takimi życzeniami zostawiam Was i z dobrą muzyką, ale tylko na chwilę, bo za moment książka i zaproszenie do kina.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: No nie mogę, zapomniałam już przez rok, że tak to może wyglądać na grupie WhatsAppowej dla rodziców. Ankiety, co dajemy panu na koniec roku, prezent sportowy, bilety, piłkę z autografami, fotoksiążkę z naszymi dziećmi. Ja się tak zastanawiam, który nauczyciel chciałby dostać fotoksiążkę ze swoimi dziećmi, nie swoimi dziećmi. Zapomniałam już, że rodzice potrafią być tak fascynującym gatunkiem, tak przejmującym, zajmującym, wysupływającym od rana do nocy i wyrzucającym z siebie różne ultra fenomenalne pomysły, które doprowadzają mnie do szału. Trzymam za was kciuki, jeszcze tylko kilka dni przejdziecie to z tymi czekoladkami, z tym wszystkim, z całą resztą, ze zbiórkami, blikami. Naprawdę, jesteście ultra dzielni, jeśli mnie słuchacie. Serio.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: wspaniałego filmu Pawła Pawlikowskiego, którego jestem fanką od wielu lat. Ojczyzna, która opowiada o relacji między Tomaszem Mannem a jego córką, ale też jest to historia, która, mam wrażenie, wchodzi organicznie w człowieka i myślę sobie, że nie można obok tego filmu przejść obojętnie. Zresztą Paweł Pawlikowski robi filmy długo, można tak powiedzieć, że długo. Natomiast jak już zrobi, to zrobi tak, że klękajcie narody. Tomasz Mann, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, i jego córka Erika, aktorka i pisarka. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy, z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim, i po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny po tym, jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Oklaskiwany film Pawła Pawlikowskiego, nagrodzona w Cannes ojczyzna, to filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. To jest kino wychłodzone. To jest kino wymagające, ale to jest też kino niezwykle prawdziwe. Po 8 latach, jakie minęło od premiery Zimnej Wojny, Pawlikowski powrócił najbardziej hermetycznym ze swoich dotychczasowych filmów, bezkompromisowym, zbudowanym według własnych reguł. Zabiera nas w nieco ponad 80-minutową wyprawę, wyprawę cudowną.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A już teraz zabierze nas Natalia Przybysz.

0: MZF.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Minczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Już jest zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Już są hybrydowe SUV Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 tysięcy 600 zł lub Pumą od 43 tysięcy 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.

0: Jestem 9:50 na zegarze. Dziś dzień dobrego poczucia humoru, całe szczęście, bo w czasach, gdy ludzie potrafią pokłócić się na przykład o kolor sukienki, rodzaj mleka do kawy i o to, czy ananas powinien trafiać na pizzę, humor staje się zdecydowanie zasobem strategicznym. Co ciekawe, poczucie humoru jest jednym z najbardziej zaawansowanych przejawów inteligencji. Żeby zrozumieć dobry żart, mózg musi błyskawicznie połączyć fakty, wychwycić absurd, złamać schemat myślenia i jeszcze uznać, że to wszystko jest zabawne. Innymi słowy, śmiech to nie jest awaria systemu, to dowód na to, że system działa. W świecie pełnym ekspertów od wszystkiego i mistrzów od wszystkiego, ale także mistrzów obrażania się o byle co, warto pamiętać, że człowiek, który potrafi śmiać się z siebie, osiągnął poziom rozwoju niedostępny dla większości internetowych komentatorów. Dlatego dziś życzę Państwu nie tylko dobrego humoru, ale także dystansu, bo dystans jest jak Wi-Fi dla umysłu. Kiedy działa, wszystko funkcjonuje znacznie lepiej. A jeśli od rana nic Was jeszcze nie rozbawiło, spokojnie, wystarczy zajrzeć do sekcji komentarzy pod dowolnym artykułem w internecie. Materiał komediowy powstaje tam całkowicie za darmo. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę w tym studiu pojawi się wspaniały, niezastąpiony, jedyny i wyjątkowy w swoim rodzaju Bartek Winczewski, który z dystansem, humorem i nonszalancją właściwą tylko jemu poprowadzi Was przez resztę dnia. Cześć, słuchacze i słuchaczki.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Dirizat.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Minęła 10:00, przy mikrofonie czyli Z, Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Wielkimi krokami zbliża się Malta Festival w Poznaniu. Tydzień pełen muzyki, teatru i performensu rozpocznie plenerowe widowisko. Koncert otwarcia Za miłość powstał pod artystyczną opieką Natalii Kukulskiej. Z kim wystąpi nad Jeziorem Maltańskim?
4: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia i ja, Natalia Kukulska. Jeśli chodzi o panów, usłyszymy Krzysztofa Zalewskiego, Grzegorza Turnała, Ralfa Kamińskiego i Jakuba Józefa Orlińskiego. Także naprawdę mocny skład.
3: Na Malta Festival Natalia Kukulska przyszykowała dla nas coś specjalnego.
4: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, postanowiłam również do niej nawiązać. Koncert Za miłość podzieliłam na trzy akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość co boli. A trzeci Wiwat słodka miłość, za miłość co zwycięża.
3: Za miłość rozpocznie Malta Festival w Poznaniu już 21 czerwca. Warto wykorzystać każdy powód, by przypomnieć o dobrej książce. Taką okazję daje nam Big Book Cafe MDM. Tam spotkanie z osobistą książką Małgorzaty Halber pod tytułem Hałas.
5: Cały czas postuluję, że jednym ze składników tego hałasu, no bo właśnie, bo tych składników jest bardzo, bardzo wiele, ta książka nie opowiada o jednym czynniku. Ten hałas to jest cały konglomerat rzeczy składających się na rzeczywistość w mieście, głównie w mieście w drugiej dekadzie XXI wieku. To jest ta nieznośność, która nam towarzyszy i ja staram się pokazać, że ta nieznośność składa się z różnych elementów. I ja myślę, że takie skomplikowanie języka, którym się posługujemy, absolutnie jest jednym z czynników.
3: Tak, w rozmowie z nami mówiła Małgorzata Halber. Do Big Booka zapraszamy na głośne czytanie hałasu i spotkanie z autorką, a także z aktorką Martą Malikowską, która w powstającym spektaklu VR na podstawie książki wcieli się w narratorkę i bohaterkę hałasu. O szczegóły nowego projektu zapytaje Anna Król z Big Booka, a to wszystko już dziś w MDM-ie. Po chwilę odpoczynku od hałasu stolicy przeniesiemy się do Kazimierza Dolnego. Tam wkrótce rozpocznie się 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. 600 osób zaprezentuje się na tej imprezie. To oczywiście wielki przegląd i konkurs, w którym biorą udział twórcy nie tylko z Lubelszczyzny, ale ze wszystkich regionów Polski, od Kaszub po Podhale. Festiwal rozpocznie korowód twórców ludowych na Kazimierskim Rynku. W programie są także targi sztuki ludowej, od rzeźby przez tkactwo po koronczarstwo. Na 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków do Kazimierza Dolnego możecie wybrać się od 25 do 28 czerwca.
2: Katarzyna Kozak, po raz pierwszy, nie po raz ostatni, słyszymy się za godzinę.
3: Mam nadzieję, że się słyszymy, tak jest.
2: No ja też mam taką nadzieję.
0: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Upał zelżał, dosłownie. Niewiele będzie dziś w kraju miejsc, w których temperatura przekroczy 20 stopni. Najcieplej właśnie 20 na zachodzie, w centrum 19, tyle samo nad morzem. Najniższe wartości dziś na południu, tam 16-17 stopni, wszędzie dużo chmur, no i wszędzie może padać.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Dobre wibracje w Chill Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Dziś zatem dobre wibracje pod kocem, z kubkiem dobrej kawy, tudzież herbaty. No, byłoby miło, ale przecież to jest środa, jesteśmy w pracy. Miłego dnia zatem i zostańcie z nami.
0: Dobre wibracje w Chill Z.
2: A ja już wam ładnie zagram Warhouse. Od niego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. 5 minut po 10 na zegarze.

Warszawie w kinie Muranów, w Krakowie w kinie pod Baranami rozpoczyna się dziś przegląd nowego kina francuskiego. To już 17. edycja tego przeglądu. Po raz 17 będziemy mogli oglądać najciekawsze propozycje filmowe ostatnich lat znad Sekwany. W tym roku w programie przeglądu między innymi adaptacja głośnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona, również nostalgiczna podróż do Francji lat 80., czyli najnowszy film twórców słynnych Nietykalnych Oliviera Nakache i Erika Toledano, film zatytułowany Przeżyj to sam. Będziemy mogli także zobaczyć opowieść o największym fałszerzu w historii Francji, urodzonym w Polsce Janie Bojarskim. To film Fałszerz stulecia. Richard Linklater z kolei to akurat twórca amerykański, znany choćby z filmu Przed wschodem słońca, później z filmu Przed zachodem słońca. On przypomni historię powstania najsłynniejszego filmu Jean-Luc'a Godarda, Nouvelle Vague, czyli Nowa Fala. Dodatkowo po jutrzejszym pokazie tego filmu w warszawskim kinie Muranów spotkanie z aktorem Guillaume Marbeckiem, który to w filmie Nouvelle Vague wcielił się w rolę Jean-Luc Godarda. Przegląd nowego kina francuskiego, 17. jego edycja od dziś do 17 czerwca w 13 miastach. W Warszawie, przypomnę, to kino Muranów, w Krakowie kino pod Baranami. A my wracamy wspomnieniami do sobotniego koncertu australijskiej grupy Empire of the Sun. Oj, działo się dużo na letniej scenie progresji. Kto koncert tej szalonej grupy przeoczył, nadrobić będzie mógł to w sierpniu. Empire of the Sun będą jednymi z gośćmi festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Samba de Sun to ich piosenka z gościnnym udziałem Lindsaya Buckinghama z Fleetwood Mac.

26 minut po 10, tu Chili Z, a tak śpiewa laureatka dwóch tegorocznych Fryderyków, czyli Zalia z płyty Serce ubiegłorocznej, nagrodzonej zresztą statuetką w kategorii Najlepszy album pop, List do niej.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

nie są oficjalne informacje, to tylko plotki, ale mówi się, że już 3 lipca odbędzie się wielki ślub, wielkie wesele Taylor Swift i jej narzeczonego Travisa Kelce'a. Obserwatorzy spodziewają się wydarzenia na skalę, jakiej do tej pory nie znaliśmy, jeśli chodzi o show biznes i wielki świat. No zobaczymy, czy to rzeczywiście wydarzy się 3 lipca i czy rzeczywiście będzie to tak huczna impreza, bo być może państwo Swift i Kelce wybiorą raczej kameralne okoliczności. Wszystko jest możliwe. Taylor Swift tymczasem w Chilli Z z piosenką Delicate na zegarze 17 minut przed 11. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

Zasłoń to, czyli Zed Vincent i Odette. 8 minut pozostało do 11. Za moment Kasia Kozak, garść aktualnych, nowych, kulturalnych poleceń od Chili Z. Po 11:00 między innymi kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia, to Jalen Gonda z albumem Doctrine of Love. Przypominam, przed 11:00 tymczasem zabieram was jeszcze do Francji. Z Francji w Chili Z M83.

0: Reportaż Radia Chili Z. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
7: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
8: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
7: Cudownie!
8: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
9: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Po reklamie.

0: Obiecywała, że wróci i wróciła Katarzyna Kozak przy mikrofonie.
1: Pogoni za kulturą.
2: Wróciłam i jak co wieczór ostatnio, wraca do nas też dzisiaj wieczorem efemera, a my sprawdzamy, co w programie festiwalu. W klubie Palladium wystąpi legendarny zespół z miasta Sheffield, Kabaret Voltaire, współtworzący historię muzyki elektronicznej. Zawdzięczamy im pętle taśmowe, automaty perkusyjne i eksperymentalne kolaże dźwiękowe. Kabaret Voltaire świętuje 50-lecie powstania. Na efemerze wystąpi w ramach swojej trasy koncertowej. Dzisiejszy wieczór w Palladium otworzy jednak Olga Anna Markowska, warszawska multiinstrumentalistka i kompozytorka. Otwarcie bramek już o 19.30, a kolejne festiwalowe wydarzenia znajdziecie na efemerafestival.com. Muzeum Plakatu w Wilanowie zostało wyremontowane i już od kilku miesięcy możemy odwiedzać to miejsce i z zapartym tchem oglądać plakaty z kolekcji polskiego plakatu Muzeum Narodowego w Warszawie. W tej chwili muzeum jest przez kilka dni nieczynne, bo trwa zmiana ekspozycji. A na czym ona polega?
3: Wedle tego samego scenariusza, mieszczącego się w chronologicznych ramach, wymieniane będą obiekty. Nierzadko tych samych artystów, ale jednak inne przykłady plakatów będą mogły zawisnąć w galerii stałej. Łącznie to 740 plakatów.
2: To była Agnieszka Leżys, dyrektorka Muzeum Narodowego, a Michał Warda, kustosz Muzeum Plakatu, tłumaczy, skąd te graficzne dzieła biorą się w kolekcji.
4: Jak wygląda nabywanie nowych plakatów do kolekcji muzeum? Czy to jest tak, że wszystko, co powstaje, trafia do Was?
5: Kolekcja Muzeum Plakatu ma profil ściśle artystyczny. To kuratorzy, kustosze kolekcji plakatu obcego i plakatu polskiego decydują, co do tej kolekcji włączyć. Staramy się systematycznie uzupełniać nasze zbiory o niekiedy zakupy, często tak zwane dary bądź przekazy samych twórców, artystów, którzy w ten sposób wzbogacają naszą kolekcję, ale też zapewniają sobie pewną nieśmiertelność.
2: To kiedy zaplanować wyjazd do Wilanowa? Wielkie święto plakatu w Muzeum Plakatu w Wilanowie i otwarcie drugiej odsłony wystawy z kolekcji polskiej odbędzie się już 20 czerwca i tak się składa, że będziemy na miejscu razem ze studiem plenerowym, czyli Z. Zaglądamy do Wrocławia, gdzie już w czwartek rozpocznie się Festiwal Teatru na Faktach. W Instytucie Grotowskiego zobaczymy 9 spektakli opowiadających prawdziwe historie. To teatr dokumentalny, co oznacza, że twórcy o przedstawianych sytuacjach dowiadują się u źródła. W tym roku na festiwalu aż 3 premiery. Jedna z nich to Czarna Skrzynka Ady Tabisz i Krystyny Krotowskiej. Spektakl bazuje na nagranej rozmowie ze zmarłą w ubiegłym roku poetką Urszulą Kozioł. Poziom Zero, piąty festiwal teatru na Faktach w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Pierwsze spektakle do zobaczenia już jutro.
0: Dzieje się w kulturze, w całym kraju. O najciekawszych wydarzeniach opowiadała i opowiadać będzie również za godzinę Kasia Kozak. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Jedna kawa, druga, u mnie już trzecia. Taki dzień, ale wibracje niezmiennie dobre. 5 minut po 11:00, Bartek Winczewski. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w czyli Z.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
0: Na zegarze 6 minut po 11:00 to Youth Lagoon i Speed Freak na dobry początek.

czasach, kiedy kina studyjne raczej walczą o przetrwanie lub wręcz znikają z rynku, powrót miejsc szanowanych, lubianych przez miłośników ambitnego kina to zawsze cieszy. No to ja mam dobrą wiadomość dla miłośników ambitnego kina z Gdańska, z Trójmiasta i z okolic. Swoje podwoje ponownie otworzyło Kinoport, albo Kinoport, o tak, nie Kinoport, tylko jedno słowo, Kinoport. To kino studyjne, które mieści się w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej. Łaźnia Kinoport znów działa, wraca z nowym repertuarem. W tym tygodniu w programie Kinoportu między innymi takie filmy jak Wpatrując się w słońce, fantastyczny brazylijski Tajny agent, nominowany w tym roku do Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego dla miłośników anime Laputa. Podniebny zamek, również niemiecki film Wpatrując się w słońce. Będzie również darmowy, co ważne, to w sobotę o 16:00 pokaz filmu Człowiek od wszystkiego. To pokaz towarzyszący wystawie Z miejsca, w którym stoisz. Takie oto filmowe atrakcje w Gdańsku, w Kinoporcie, w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Tu Chili Z, 17 minut po 11:00, Alex Metric i Parcels Lighten Up. To przed nami już teraz.

Już za moment, czyli zasięgniemy po naszą płytę tego tygodnia. To Jalen Gonda i album Doctrine of Love. Tymczasem wracamy wspomnieniami do zakończonego w ten weekend festiwalu polskiej piosenki w Opolu podczas opolskich debiutów ze swoją piosenką Hamak miała okazję zaprezentować się m.in. Karolina Harko, a kto piosenki Hamak jeszcze nie słyszał, no to proszę.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real

0: sklepu Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Po reklamie.

Wszystko zaczęło się od albumu Come Around and Love Me. To był rok 2023. Wtedy właśnie poznaliśmy młodego, acz szalenie utalentowanego amerykańskiego wokalistę, songwritera, gitarzystę Jelena Gondę. Choć młody, to całą swoją postawą osadzony w klimatach retro, muzycznie i nie tylko, zerkający w stronę przeszłości soulowej. Właśnie do mistrzów dawnego soulu nawiązuje Jelena Gonda na swoich płytach. Tak również jest na tej najnowszej, wydanej w miniony piątek płycie Doctrine of Love. To jest nasza płyta tygodnia, której w Chili Z słuchamy codziennie po 11:30. Właśnie dziś trzecie z nią spotkanie. To będzie piosenka Love is Gone, a ja z przyjemnością przypomnę, że już w sierpniu czeka nas koncertowe spotkanie z Jelenem. 8 sierpnia artysta wystąpi w warszawskim klubie Palladium i nie mam wątpliwości, że będzie to wyjątkowy, gorący i pełen dobrych wibracji, nomen omen, koncert. Jelena Gonda, Love is Gone z naszej płyty tygodnia już teraz.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: W sierpniu w Palladium nie tylko będziemy tańczyć, będziemy też się przytulać. To na koncercie Jalena Gondy, którego nowy album Doctrine of Love jest naszą płytą tygodnia w Chili Z. Kolejne z nim spotkanie już jutro po 11:30.

0: Reset. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Po reklamie.

0: Słuchasz radia GIZ. Nastaw się na chillout.
1: Już prawie południe, a razem ze mną ponownie Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
2: Zaglądamy do Muzeum Narodowego w Krakowie. Instytucja planuje spędzić tegoroczne wakacje pod hasłem Sztuka Odpoczynku. W ramach cyklu w lipcu można zapisać dzieci na półkolonie w muzeum, a w wakacyjne niedziele MNK zaprasza na oprowadzania sensoryczne dla rodzin z dziećmi. Szczególnie ciekawy wydaje mi się cykl Muzeum Crawl. Stawia pytanie o to, czy da się odwiedzić 4 muzea w 3 godziny, a przy tym wcale się nie zmęczyć. No ja tak nie umiem, ale wy możecie to sprawdzić w wybrane w soboty podczas Muzeum Crawl w Krakowie, odwiedzając wybrane oddziały MNK w towarzystwie przewodniczki. Więcej o wakacyjnej sztuce odpoczynku przeczytacie na mnk.pl. To teraz warszawski MSN i Maria Jarema. Wystawa Pęknięty modernizm z Jaremianką w roli głównej czeka tylko do 28 czerwca, a naprawdę warto ją zobaczyć.
3: Tak jak pęknięty jest modernizm Marii Jaremy, tak pęknięta jest również jej abstrakcja. Zobaczymy tu też wiele prac czerpiących także z sztuki figuratywnej, surrealizmu. Jest to dość złożony wachlarz języków artystycznych.
2: Mówi kuratorka wystawy Natalia Sielewicz.
3: Rzeczywiście jest to wystawa przekrojowa, która pokazuje sztukę z każdego momentu jej twórczości. Zobaczymy tu także jej pierwsze próby akwarelą, temperą czy gwaszem z lat 30. Oczywiście rzeźby. Obok tych najbardziej znanych monotypi będą tu mogli Państwo zobaczyć także jej wcześniejsze monotypie, takie charakterystyczne, czarno-białe, powojenne. I jej pracę sytuujemy w dialogu z innymi artystami, z artystami, z którymi często się przyjaźniła.
2: Możecie posłuchać naszej rozmowy z Natalią Sielewicz o Marii Jaremie w podcastach na chillz.pl. Przypomnijmy, ta wystawa czeka dla Was tylko do końca czerwca, a do Muzeum Sztuki Nowoczesnej jeszcze wrócimy w pogoni za kulturą. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski szykuje się nowa wystawa o dość długim tytule Dotyka czoła, czuje jak pali, prawdopodobnie ma gorączkę. Artystka Karolina Breguła ekspozycją swoich prac pokazuje, że katastrofa nie pojawia się nagle, nadchodzi powoli i przenika do codzienności. W centrum wystawy znajdzie się film o niszczycielskiej burzy przetaczającej się nad morską wyspą. Tytuł wystawy to cytat z jednej z bohaterek tego filmu. Ponadto możemy spodziewać się cyklu fotografii Breguły z Tajwanu, gdzie tworzyła przez ostatnie 10 lat. Artystyczne dzieła Karoliny Breguły o ludzkim życiu w obliczu katastrof w CSW w Warszawie zobaczymy od 20 czerwca.
1: Kasia Kozak, pięknie dziękuję. Zapraszam o 13.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Dobre wibracje w GIZ. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Połowa środy za nami. Drugą tego dnia połowę rozpoczynamy w towarzystwie Loaded Honey za moment w GIZ Tokyo Rain. Mam nadzieję, że macie się dobrze i mam nadzieję, że zostaniecie z nami jak najdłużej.
0: Dobre wibracje w GIZ.
1: 3 minuty po południu.

Już za niewiele ponad tydzień w kinach pojawi się oczekiwana, nagrodzona niedawno na festiwalu w Cannes Ojczyzna, nowy film Pawła Pawlikowskiego. Już w najbliższy poniedziałek z kolei odbędzie się uroczysta premiera Ojczyzny. Przyjadą na nie ją odtwórcy głównych ról, niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Tischler. W wydarzeniu wezmą udział oczywiście twórcy produkcji Paweł Pawlikowski, autor zdjęć do Ojczyzny Łukasz Żal, scenografowie Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński, kostiumografka Aleksandra Staszko, charakteryzator Waldemar Pokromski. W premierze weźmie udział także Joanna Kulik, fantastyczna aktorka znana choćby z Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego, która w Ojczyźnie również pojawia się na ekranie. A film Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem, w tej roli Hans Tischler, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, graną przez Sandrę Hüller, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy, z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Mann po raz pierwszy od zakończenia wojny wraca do swojej ojczyzny po tym, jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego na naszych ekranach już od 19 czerwca.

Lekcje z dorobku Prince'a Leon Thomas ma odrobione doskonale, co udowodnił całkiem niedawnym koncertem w Warszawie. Grał na gitarze i ruszał się jak nieodżałowany książę. Tak właśnie z kolei brzmi na swojej ostatniej, jak na razie, płycie zatytułowanej Mat. 22 minuty po południu, no to teraz po polsku, czyli Natalia Schroeder.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Na chillaucie w Chili Z.
3: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
2: Na chillaucie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
6: dobrze być w domu.
5: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Dokąd na wakacje?
18: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
17: Czyli Zdrojowa Hotels.
18: Zdrojowa Hotels?
17: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
18: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
17: Tylko na zdrojowahotels.pl.
19: Castorama.
20: Teoria.
19: I praktyka.
20: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
19: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: 3,17,41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Jeśli kogoś złapaliśmy właśnie podczas joggingu z Chili Z w słuchawkach, no to właśnie dla was, drodzy biegacze, ta piosenka Keep on Running, Gio Jordan w Chili Z na 20 minut przed 13. 80 lat skończy w grudniu mistrz hollywoodzkiego kina Steven Spielberg, który ani myśli rezygnować z kariery reżyserskiej. Dziś właśnie swoją premierę ma jego najnowszy film Dzień Objawienia. Pierwsze recenzje obiecywały powrót do dużej formy. To film, w którym Spielberg wraca do jednego ze swoich ulubionych tematów, a mianowicie kontaktów ludzkości z cywilizacjami pozaziemskimi, czyli to, co robił już między innymi w filmie E.T. czy Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. W Dniu Objawienia znów pojawiają się kosmici. To nie jest żaden spoiler. No zobaczymy, w jakiej formie rzeczywiście jest Steven Spielberg Dzień Objawienia. Od dziś na naszych kinowych ekranach, zapewne w piątek w dobrze nakręconych, dobrze zmontowanych tak naprawdę, o tym filmie więcej opowiedzą nam Ania Serdiukow i Ala Myśliwiec. Foster the people sit next to me w Chili Z tymczasem. Oh.

12 minut przed 13. Bartek Winczewski. Ode mnie na dziś to wszystko. Słyszymy się jutro o 10. Dziś środa o 20. Zatem gabinet dźwięku Gabi Drzewieckiej, a już od 13 przy mikrofonie, czyli Z, Rafał Turowski. Dobrego popołudnia i wieczoru.

0: reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Lidl. Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Pierwsza się zbliża. Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wśród najbardziej wyczekiwanych przedsięwzięć tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu zdecydowanie jest spektakl The Second Woman z Magdą Cielecką w roli głównej.
3: Jestem bardzo podekscytowana, ciekawa i przestraszona tym, co mnie czeka. Ekstremalne zadanie sceniczne. 24 godziny bez przerwy na scenie. Jedna scena 100 razy, powtórzona z setką partnerów. Tego jeszcze nie grałam. 26 czerwca w sali Ziemi podczas festiwalu Malta zmierzę się z tym hardkorowym zadaniem.
2: Wspomniana setka mężczyzn do tego performansu została wyłoniona w drodze castingu. Zgłosiło się do niego 705 mężczyzn. The Second Woman to niecodzienny projekt autorstwa australijskiego duetu Nat Randall i Anny Bracon. Na to 24-godzinne wydarzenie możecie przyjść w dowolnej chwili, zobaczyć losowy fragment. Szczegóły na malta-festival.pl. Jedno z najbardziej wyjątkowych kin na świeżym powietrzu w Polsce gra na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Filmy z widokiem z góry na gdańskie kamienice możecie obejrzeć w każdą środę, piątek i sobotę. Dziś w repertuarze skandynawski film Być kochaną, o miłości i romansie, a także o życiu w patchworkowej rodzinie i stawianiu na siebie. Seans rusza o 21.30, a jeśli chcecie poznać historię Marii i Zygmunta, napiszcie do nas na kultura@maupaczliz.pl. Mamy dla Was wejściówki. W stolicy też możemy znaleźć się ciut bliżej morza, to za sprawą wystawy pod tym tytułem w studiu Jaskółka. Ta warszawska galeria sztuki gości u siebie ekspozycję zapowiadającą Gdynia Design Days. Festiwal odbędzie się w Gdyni między 20 a 28 czerwca. Teraz możemy poczuć jego przedsmak w stolicy. Wystawa Bliżej Morza prezentuje trzy spojrzenia na odpowiedzialne projektowanie. Zobaczymy tam meble i przedmioty codziennego użytku stworzone z biodegradowalnych materiałów. Na przykład modułowy system zaokrąglonych mebli, które można dowolnie ze sobą łączyć i przestawiać. Kawałek tej wystawy zobaczycie na naszym Instagramie, a najlepiej pójdźcie sami do studia Jaskółka przy ulicy Kubusia Puchatka w Warszawie jeszcze do niedzieli 14 czerwca.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Pierwsza minęła, dzień dobry, zapraszam do godziny 16. Jeśli zobaczycie kogoś jadącego na rowerze, niekompletnie ubranego, to proszę się nie dziwić. Proszę się nie dziwić zupełnie.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Ponieważ dzisiaj, 10 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Jeżeli dla kogoś to święto jest zbyt kontrowersyjne, no to proszę bardzo, mamy Międzynarodowy Dzień Mrożonej Herbaty. Co prawda upał nieco zelżał, ale taka dobra mrożona herbatka, nawet przy temperaturach wiosennych, z pewnością orzeźwi. Czyż nie? Talk to you, Sam Fender i Elton John na dobry początek naszego spotkania.

0: Naszą podróż popołudniową w pogoni za kulturą zaczynamy od Gdańska, bo w Gdańsku startuje za miesiąc z niewielkim okładem, ale już trzeba się przygotowywać, rezerwować miejsca w hotelach na przykład, no bo wiadomo, wybrzeże, wakacje. W każdym razie, 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego od 23 lipca do 2 sierpnia w programie spektakle z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii i oczywiście Polski. Do tego wydarzenia towarzysząca całość pod hasłem Pochwała Szaleństwa. Hamlet, książę Danii, Roberta Lepage'a z Kanady, Król Lir, Silviu Pursa Rete z Rumunii, Pity Man, Bass Studios i Romeo i Julia z Barcelony, które to dramat właściwie wytańczą Barcelona Flamenco Ballet. Podczas festiwalu także oczywiście konkurs o Złotego Jorika, ta statuetka przyznawana od 1994 roku, jest za najlepszą polską inscenizację dzieł albo Szekspira, albo utworów inspirowanych jego twórczością. W tegorocznym finale znalazły się trzy spektakle: Hamlet po śląsku z Katowic, Hamlet z Teatru Zagłębia w Sosnowcu i Hamlet z Teatru Powszechnego w Warszawie. Festiwal zainauguruje gala jubileuszowa, którą będzie reżyserować Mariusz Babicki, a na scenie wystąpi m.in. Andrzej Seweryn. A zatem przypominam, od 23 lipca do 2 sierpnia i rzecz jasna o tym bardzo prestiżowym wydarzeniu będziemy Wam jeszcze w Chili Z przypominać.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: good. You know.
1: Panowie się spotkali 3 lata temu i tak sobie zaśpiewali, że Crush You. Anderson .Paak i Shafiq Hussein z albumu So Gold. 20 minut po pierwszej, w środowe popołudnie, Jamira Beastie, Move On, to zagramy już za moment.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Autopromocja.
4: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
5: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
4: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
14: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie.

twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

25 minut do godziny drugiej, czerwiec i lipiec. Z sierpiem może nie aż tak bardzo, ale też można spędzić jeżdżąc między festiwalami teatralnymi, filmowymi i innymi. Bardzo kuszące, prawda? 9 spektakli, w tym 3 premiery, będą pokazane podczas rozpoczynającego się już jutro w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu 5. Festiwalu Teatru na Faktach Poziom Zero. Ten festiwal według założeń programowych przedstawia teatr dokumentalny, mówiący o najbardziej aktualnych zjawiskach społecznych. W programie tegorocznym spektakli jest aż 9, w tym 3 premierowe. Jedna z premier, spektakl Tomasza Borczyka i Carlosa Tuniona, 7 pudełek, jutro festiwal otworzy. To jest opowieść o młodych ludziach, o porządkowaniu przeszłości, a także o uczeniu się odpuszczania i zapominania. Kolejna premiera to Inwazja w reżyserii Aliny Kostiukowej na podstawie tekstu Aliny Sarnackiej. Autorką tekstu, który powstał w oparciu o doświadczenia ukraińskich kobiet, jest weteranka wojenna. To jest spektakl o kobietach, które w czasie wojny walczą nie tylko o przetrwanie, ale także o prawo do bycia sobą w świecie pełnym osądów i patriarchalnych ograniczeń. Podczas festiwalu po raz pierwszy będzie można obejrzeć także Czarną Skrzynkę Ady Tabisz i Krystyny Krotowskiej. Przedstawienie to bazuje, i zwracam szczególną uwagę na ten spektakl, bo ono bazuje na rozmowie nagranej w zeszłym roku ze zmarłą w zeszłym roku poetką Urszulą Kozioł. To jest taki dokumentalny zapis odchodzenia, swoisty eksperyment i w warstwie dźwiękowej, i w takim najgłębszym sensie emocjonalnym. Oprócz pokazów spektakli, spotkania z autorami, dyskusje z bohaterami i twórcami przedstawień, będą też pokazy, performanse i spotkania warsztatowe, czyli to wszystko, co na dobrym festiwalu teatralnym znaleźć się powinno. Od jutra Festiwal Teatru na Faktach we Wrocławskim Instytucie Grotowskiego.

13 minut do godziny drugiej. Nexter Wood. Już za moment, bo 26 czerwca jej mixtape. I z niego Riverside. Później przed drugą jeszcze metę.

0: reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6

0: gościu z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Druga minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Trwa efemera, a my sprawdzamy, co dziś w programie festiwalu. W klubie Palladium wystąpi legendarny zespół z miasta Sheffield, Kabaret Voltaire, współtworzący historię muzyki elektronicznej. Zawdzięczamy im automaty perkusyjne i eksperymentalne kolaże dźwiękowe. Kabaret Voltaire świętuje 50-lecie powstania. Na efemerze wystąpią w ramach swojej trasy koncertowej. Dzisiejszy wieczór w Palladium otworzy jednak Olga Anna Markowska, warszawska multiinstrumentalistka i kompozytorka. Otwarcie bramek już o 19.30. Kolejne festiwalowe wydarzenia znajdziecie na efemerafestival.com. Już jutro w Warszawie rusza międzynarodowa konferencja o warunkach pracy twórców. Behind Creativity odpowiada na najbardziej palącą dyskusję w środowisku artystycznym. O szczegółach mówi Ola Jankowiak z Creative Europe Days Polska.
3: Serdecznie zapraszamy twórczynie, twórców, osoby pracujące w kulturze i w sektorze audiowizualnym oraz wszystkich zainteresowanych tym, jak dziś wygląda praca w zawodach kreatywnych. Sprawdzimy, co mówią najnowsze badania dotyczące pracy artystów w Europie. Porozmawiamy o stabilności zatrudnienia, o dochodach, zabezpieczeniach społecznych, zdrowiu psychicznym oraz o wpływie sztucznej inteligencji na pracę twórczą. Wszystkie te tematy są szczególnie aktualne, a my będziemy mieli okazję poznać perspektywę z pierwszej ręki, bo w gronie panelistów i panelistek znajdą się artystki, twórcy, filmowcy, ale także badaczki, polityczki i związkowcy.
2: Konferencja Behind Creativity rusza już w ten czwartek o 11. Spotkania odbędą się stacjonarnie w Warszawie, ale także online. Wstęp jest bezpłatny, a szczegóły i formularz zapisów znajdziecie na stronie kreatywna-europa.eu. W stolicy otwiera się wyjątkowy salon literacki. W Chopin Boutique będziemy mogli posłuchać tekstów poetek i poetów polskich oraz europejskich w akompaniamencie muzyki wykonywanej na żywo. Wyjątkowy salon literacki tworzą aktorki Teatru Polskiego w Warszawie. Katarzyna Strączek, Katarzyna Skarżanka oraz pianistka Aleksandra Bobrowska. Na ten moment zapraszają nas na cykl spotkań zatytułowany Żywioły wiersze siedmiu kontynentów. Założeniem salonu jest zmniejszenie dystansu między wykonawczyniami a publicznością, odpoczynek i realna obecność. Pierwsze spotkanie w tym cyklu w kameralnym Chopin Boutique odbędzie się już 25 czerwca.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Trzy po drugie, dzień dobry, there is a rhythm, Bon Iver na dobry początek tej godziny naszego spotkania. Jeszcze jedno zaproszenie dla miłośników Melpomeny, a po wpół do trzeciej Past Perfect 1981 rok wspomnimy dzisiaj.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: 12 po drugiej mam... Aha, może zacznę od tego, że performance to jest nasz konik. W związku z tym z ogromną radością anonsuję jutrzejsze wydarzenie na warszawskim Bemowie. O 19:00 Strefa Wolnosłowa zaprasza na prezentację 3 performance'ów w ramach Work in Progress. No a ponieważ to jest Work in Progress, proszę się nie spodziewać skończonego, zrobionego, przećwiczonego spektaklu. Przeciwnie, jakby uroda, sens tych spektakli w tym, że one właściwie mogą być tworzone na naszych oczach. Szczególne miejsce w programie zajmują artyści i artystki z doświadczeniem migracji, dla których tworzenie takiego performansu, taka praktyka artystyczna jest przestrzenią i dialogu, i poszukiwań, i budowania nowych, niekiedy zaskakujących narracji. Cóż, zobaczymy. Someday Maybe, Patsy z Kenii. To jest spektakl łączący poezję i opowiadanie historii stworzony z niedokończonych fragmentów twórczości artystki. Fragmenty starego bloga, niewypowiedziane wiersze, porozrzucane szkice i pomysły, do których zamierza wrócić. Co z tego wyniknie? Z tego kolażu? Do zobaczenia jutro na Bemowie. Crossdressing, Lux Wang Wang. Lux Wan Wang, tak bym przeczytał. To jest rzecz, która zestawia kolonialną i osobistą historię przebrania. Lulu, czyli Lux Wang Wang, jest badaczem, performerem pochodzącym z Chin, od 10 lat związanym z Polską. No i wreszcie rzecz naprawdę, przepraszam, no, tak powiem z opisu, naprawdę pokręcona, ale tym bardziej interesująca, performance, który miał swój początek na wystawie Koń, a sprawa polska w galerii Klisze. To był wynik takiej spontanicznej współpracy dwóch osób artystycznych. Cieleśnie sprawdzam i rozkminiam, czytamy w opisie, relacje między koniem a człowiekiem. Czy da się etycznie jeździć na koniu? Czy da się etycznie wykorzystywać zwierzęta do pracy? Czy jest możliwa przyjacielska relacja między człowiekiem a zwierzęciem? Czego symbolem jest koń i dlaczego? Wreszcie, co osoba końska mówi, czego nie chcesz słyszeć? Gorąco polecamy. 3 performance jutro na Kaliskiej 8/10 w ramach programu Work in Progress. Zapraszam w imieniu Strefy Wolnosłowa.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Rozlow, czyli Z w środowe popołudnie. Mamy 22 minuty po drugiej. Audycja Past Perfect. Dzisiaj wspomnienie późnej wiosny, wczesnego lata 1981 roku. No i szczególnie proszę pozostanie przy odbiornikach miłośników kotów.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
8: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
9: dobrze być w domu.
8: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.

i wspomnienie 1981 roku, a wtedy karnawał Solidarności. Co się wiązało z tym, że państwo praktycznie nie funkcjonowało. Kartki na mięso, na wędliny, na ryż, mąkę, kaszę, masło, a nawet na proszek do prania władze nam były uprzejme wprowadzić, co nie znaczy, że te inkryminowane dobra były dostępne. Przeciwnie. Z rzeczy może pogodniejszych miał miejsce pierwszy koncert Republiki w klubie Odnowa w Toruniu. Na ekrany kin wszedł Miś. Gdyby nie to, że był karnawał Solidarności, to by nigdy nie wszedł oczywiście. Podobnie jak z Człowiekiem z Żelaza, który miał być polskim reprezentantem w oscarowym wyścigu, no ale został rok później z tego wyścigu wycofany. Świetna muzyka na brytyjskiej liście przebojów. Being With You, Smokey Robinsona na pierwszym miejscu. One Day in Your Life, Michaela Jacksona na trzecim. Stand and Deliver. Wczoraj wspominałem, że to było 5 minut Adama i jego grupy The Ants. You Drive Me Crazy, Shaking Stevens, Going Back to My Roots, Odyssey. Czy Will You, Hazel O'Connor. To między innymi w pierwszej dziesiątce. Dzisiaj utwór z 34. miejsca brytyjskiej listy przebojów, który znalazł się znacznie wyżej i dotarł nawet do pierwszego miejsca. Sięgniemy bowiem po ścieżkę dźwiękową do musicalu Cats. O ile samego musicalu, może nie wszyscy znają ten musical, nie wiedzą, o co w tym chodzi, czy to jest faktycznie o kotach, czy tylko się wygłupiają, no to piosenkę Memory w tej albo innej wersji znają absolutnie wszyscy. Pierwsza była Elaine Page, która w Kotach zaśpiewała w 1981 roku rolę Grisabelli. Jak to zabrzmi dzisiaj? Sprawdźmy.

Pan Otworun ma 1500-1900 wersji. U nas między innymi Zdzisława Sośnicka zaśpiewała. To Elaine Page, Andrew Lloyd Webber oczywiście napisał muzykę, a tekst na podstawie wiersza Thomasa Stearnsa Eliota. Past Perfect wraca jutro o tej samej porze. Wspomnimy 1980 rok.

14 minut do trzeciej, Kwiat Jabłoni, przed nami Duke Boara, brytyjski DJ i producent. Czytamy, że tworzy muzykę, na którą wpływ mają dźwięki z Balearów. No to zróbmy głośniej radio. Przed trzecią jeszcze Noah Cyrus i Fleet Foxes.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.

0: Trzecia na zegarze, a przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zaglądamy do Muzeum Narodowego w Krakowie. Instytucja planuje spędzić tegoroczne wakacje pod hasłem Sztuka Odpoczynku. W ramach cyklu w lipcu można zapisać dzieci na półkolonie w muzeum, a w wakacyjne czwartki możemy skorzystać z oprowadzań kuratorskich dla dorosłych. Szczególnie ciekawy wydaje się cykl Muzeum Crawl. Stawia pytanie, czy da się odwiedzić 4 muzea w 3 godziny, a przy tym wcale się nie zmęczyć. Możecie sprawdzić to na własnej skórze w soboty podczas Muzeum Crawl w Krakowie, odwiedzając wybrane oddziały MNK w towarzystwie przewodniczki. Więcej o wakacyjnej sztuce odpoczynku przeczytacie na mnk.pl. Muzeum Plakatów w Wilanowie zostało wyremontowane. Już od kilku miesięcy możemy odwiedzić to miejsce i z zapartym tchem oglądać ekspozycję plakatów z kolekcji polskiego plakatu Muzeum Narodowego w Warszawie. Ale w tej chwili muzeum jest jeszcze przez kilka dni nieczynne, bo trwa zmiana ekspozycji. Na czym polega?
3: Wedle tego samego scenariusza, mieszczącego się w chronologicznych ramach, wymieniane będą obiekty. Nierzadko tych samych artystów, ale jednak inne przykłady plakatów będą mogły zawisnąć w galerii stałej. Łącznie to 740 plakatów.
2: To była Agnieszka Leżus, dyrektorka Muzeum Narodowego, a Michał Warda, kustosz Muzeum Plakatu, tłumaczy, skąd te graficzne dzieła biorą się w kolekcji.
4: Jak wygląda nabywanie nowych plakatów do kolekcji muzeum? Czy to jest tak, że wszystko, co powstaje, trafia do Was?
5: Kolekcja Muzeum Plakatu ma profil ściśle artystyczny. To kuratorzy, kustosze kolekcji plakatu obcego i plakatu polskiego decydują, co do tej kolekcji włączyć. Staramy się systematycznie uzupełniać nasze zbiory o niekiedy zakupy, często tak zwane dary bądź przekazy samych twórców, artystów, którzy w ten sposób wzbogacają naszą kolekcję, ale też zapewniają sobie pewną nieśmiertelność.
2: Muzeum Plakatu będzie świętować podczas Wielkiego Święta Plakatu na rozpoczęcie lata. Wtedy też otworzy się druga odsłona wystawy kolekcji polskiej. My też będziemy na miejscu ze studiem plenerowym, czyli Z. To już 20 czerwca. Teatr Powszechny wystawia sztukę osadzoną na warszawskiej Pradze. Adrenalina opowiada o młodych ludziach, którzy chcą przeżyć coś mocniej. Przemierzają Pragę w poszukiwaniu tytułowej adrenaliny, traktując miasto jak pole gry RPG. Scenariusz stworzyła młoda pisarka Anna Mazurek. Za reżyserię odpowiada Ewa Galica. Wśród obsady są Klara Bielawka i Kazimierz Wysota, ale także 15-letnia mieszkanka Pragi, Zofia Ankierstein, której obecność w spektaklu ma uwiarygadniać fabułę. Premiera w Teatrze Powszechnym już w sobotę 13 czerwca.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: W czwartek w całym kraju brzydka pogoda, chwile ze słońcem tylko w Warszawie. Burze na północnym wschodzie i południowym wschodzie również, a w całym kraju, jak długi i szeroki, będzie padał deszcz. 12 stopni w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, 16 w Warszawie, 17 w Krakowie i w Katowicach najcieplej, jutro 20 stopni w Białymstoku i w Białej Podlaskiej.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
7: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4:03, dzień dobry. W tej godzinie naszego spotkania oczywiście konkurs taki popołudniowy. Przeniesiemy się do Krakowa, no i cała moc chilloutu Holly Humberstone rozpocznie 16 godzinę dnia utworem Beauty Pageant.
1: Na chilloucie w Chili Z.

0: 11 po trzeciej, za miesiąc, od 12 do 19 lipca. 16 już edycja Festiwalu Krakowskie Miniatury Teatralne. No więc o ile teatry repertuarowe zamykają swoje podwoje na dwa miesiące, nie oznacza to odcięcia teatromanów od dobrych spektakli, jak widzimy. Na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury najciekawsze spektakle z całej Polski, a wśród nich Jadwiga Piotra Rowickiego, monodram o Jadwidze Stańczakowej z Agnieszką Przepiórską. Teatr Budejko pokaże Do zobaczenia za rok Bernarda Slejda z Anitą Sokołowską i Pawłem DeLongiem. Degustacja, Teatr Kwadrat przyjedzie z tym spektaklem do Warszawy. Sztuka i seks, czyli Peggy Guggenheim, Wydziału Produkcji, tutaj w roli kolekcjonerki sztuki Ewa Kasprzyk. Teatr Kamienice pokaże okropnie śmieszną komedię Opiekunka na zabój Aldony Jankowskiej i Aleksandry Wolf z Dorotą Chotecką i Radosławem Pazurą. No i wreszcie Śluby panieńskie Aleksandra Fredry w wykonaniu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Spektakle w Nowochódzkim Centrum Kultury, jako się rzekło. Rezerwujemy czas za miesiąc od 12 do 19 lipca.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: I can't fix him w podtytule No, I can't. I really can't, zaśpiewała Taylor Swift. To jakiś taki pełen życiowej mądrości tytuł. 23 minuty po godzinie 3, konkurs taki popołudniowy na antenie, czyli Z już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72, cliff.pl. Autopromocja.
2: Poranny program Cheez-It. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Cheez-It.
4: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.

25 minut do czwartej, czas na konkurs taki popołudniowy. To jest najfajniejszy konkurs w polskim eterze. Może pozwolę sobie przypomnieć, żeby was zachęcić do wzięcia w nim udziału. Są nagrody, które już czekają. Dzisiaj postanowiłem, że będzie to zestaw książek napisanych kobiecą ręką. Liane Moriarty, Moja wina, twoja wina. To jest pierwsze miejsce na liście bestsellerów New York Timesa. I pierwszy tom sagi krzemienieckiej Violetty Sawickiej, Zanim zapłonął świat. Płyta zaśpiewana męskim głosem, J.P. Cooper, Raised Under Grey Skies. No i mam smyczkę. Te nagrody czekają. Czekają również trzy kategorie, a w nich trzy pytania. A więc dzwonimy pod 321-321-500, wybieramy sobie kategorię, czytam pytanie, trzy odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną, mając tylko jeden strzał. Kto chętny, proszę dzwonić.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Magda jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Płyta J.P. Coopera, książka Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat, pierwszy tom sagi krzemienieckiej i Leanne Moriarty, Moja wina, twoja wina, no i oczywiście Smyczka od Chili Z. To bardzo fajnie, że nie pierwsza, prawda?
2: Prawda.
1: Prawda, dobrze. Magda, kategoria funkcyjna, kategoria języki i kategoria na D. Takie są dzisiaj dla ciebie. Wybieramy jedną, przypomnę.
2: To niech będzie druga kategoria.
1: Czyli języki.
2: Tak.
1: Najwięcej języków urzędowych zgodnie z konstytucją ma Magda. Albo mają A. Indie, B. Burkina Faso, czy też C. Boliwia?
2: No, powiem panu, że ciekawe pytanie.
1: Pełna zgoda. Słuchaj, a myśmy, przepraszam, że do tego wrócę. Myśmy kiedyś przechodzili na ty, zdaje się, więc będzie mi bardzo miło jak tego.
2: Tak. Będę strzelać, może powiedz trzecia, C.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Bo ja bym strzelił, że Indie.
2: Na początku też myślałam, ale to byłoby zbyt oczywiste, a tu są to... takie dość pytania podchwytliwe czasami, więc stwierdziłam, że przeciwieństwo niech będzie C.
1: To nie w tym konkursie, tak. Oczywiste odpowiedzi. Ale strzelałbym, że Indie. A w tej Boliwii to jest trudne do wyobrażenia dla nas, którzy mamy jeden język urzędowy. Tych języków w Boliwii jest 37. Nie bardzo wiem, czy one mają równorzędny status, no najwyraźniej tak. Czy to znaczy, że nazwy miejscowości są w 37 językach? Na tablicach jak to wygląda, nie mam bladego pojęcia, ale w tym zestawieniu Boliwia zdecydowanie wygrywa. Faktycznie tak jest. Magda, gratuluję.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dobrego popołudnia.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Chili Z. Chili Z.
0: Nastaw się na Chill Out.

Beams, Arlo Parks w Chili Z w środowe popołudnie za 12:04. Rafał Turowski, dziękuję za dzisiaj. Liczę na Was także jutro. Na Chill Out od 16:00 będzie Was nastawiała Magda Bauer.

0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie snickersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
9: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout. Chilli Z. Chilli Z. Pogoda.
1: Trochę oddechu po wczorajszym upalnym dniu, na termometrach nie więcej niż 20 stopni. Dla Warmii i Mazur, północy Mazowsza, obrzeży Podlasia oraz województwa kujawsko-pomorskiego prognozowane są opady, a miejscami możliwe burze z silnymi porywami wiatru. Te ostrzeżenia będą obowiązywały od 19 dziś do 13 jutro.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Ja nazywam się Magda Bauer i będę dzisiaj z Wami w międzyczasie, no właśnie tak, do wieczora. Postaram się zapewnić Wam trochę oddechu po być może intensywnym i bardzo zajętym dniu. Teraz jest ten czas, żeby odpocząć, a my na pewno pomożemy Wam w tym naszą muzyką.
1: W międzyczasie w Chili Z.

Clean Bandit przed chwilą w GIZ, a skoro jesteśmy w takim miłym miejscu anteny, które nazywa się W Międzyczasie, a więc w czasie trochę wymykającym się ścisłym klasyfikacjom i szufladkom, no dzień już prawie zamknięty, ale nie do końca, wieczór jeszcze się nie zaczął, myślę, że jest to jakaś taka kusząca efemeryczność w tym wszystkim, taki ulotny moment, który można porównać do pięknych istot spotykanych przez nas wiosną i latem wśród zieleni. Tak się składa, że mam tutaj taką ładną piosenkę, która z tym wszystkim, o czym mówię, koresponduje, przede wszystkim tytułem. Zaraz wam nią zagram, a zdradzę tyle, że usłyszycie w niej m.in. Zalię i Piotra Ziołę. No to zróbmy to razem i posłuchajmy Motyla.

0: William Phillips tak naprawdę nazywa się Tourist. Pod takim pseudonimem występuje na scenie muzycznej. To jego utworu słuchaliśmy w Chillz przed chwilą. W międzyczasie to jest ten program, na który dziś w zastępstwie za Kubę Lachowicza zapraszam Was aż do godziny 19. Oczywiście gramy dla Was mnóstwo dobrej muzyki, o czym mam nadzieję już się przekonaliście, ale oprócz muzyki zaproponujemy Wam też kilka ciekawych tropów. Tak będzie po małej przerwie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Zza kulis w Chillz.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zakulis Max Ber.
3: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chillz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.

16:37 na zegarze, 10 czerwca trwa, to jest dziś i może warto jeszcze przypomnieć, odnotować, że ta data obchodzona jest jako Dzień Dialogu Między Cywilizacjami. Różnorodność może być naszą siłą, a nie źródłem podziałów. Pod tym hasłem warto podejść do obchodów święta ustanowionego przez ONZ, obchodzonego w Polsce, a także na całym świecie. Przede wszystkim, jak myślę, siłą tego dialogu może być i jest kultura, zatem bądźmy otwarci na kulturę innych krajów, bądźmy jej przede wszystkim ciekawi. A że muzyka to jest ważny głos w tym obszarze, no to i my przysłuchujemy się jak zawsze jej na różne sposoby i z bardzo różnych stron w CIVZ. Szukamy też takich miejsc, w których możemy to robić na żywo. Latem to są oczywiście festiwale, na których zdecydowanie można takiej muzycznej różnorodności smakować i co roku, jak myślę, czeka nas jakieś miłe muzyczne odkrycie właśnie w tym obszarze. Te nasze ulubione, te wybrane przez nas festiwale zapowiadamy znów w sposób specjalny i dowiadujemy się o nich więcej w rozmowach z organizatorami. Kolejne takie zapowiedzi, kolejne takie wskazówki, podpowiedzi, gdzie warto być tego lata, jeśli tylko kochacie słuchać muzyki pod gołym niebem już jutro, bo przypominam, że w czwartki festiwalowy rozkład jazdy. Już teraz polecam w imieniu Bartka Winczewskiego spotkanie z nimi jutro między 10 a 13 i ja też na pewno będę podsłuchiwać, dokąd warto wybrać się tego lata. No myślę, że przynajmniej jeden taki muzyczny festiwal warto mieć w planie. A teraz już wracamy do naszej muzyki. Kate Renada w CIVZ.

Najpierw podbiła świat mody, potem spróbowała aktorstwa, ale to wciąż jeszcze nie było to. Ostatecznie zdecydowała się na karierę muzyczną. Back in Love przed chwilą w wykonaniu Suki Waterhouse graliśmy wam w Chili Z. Tak sobie myślę, że na pewno zdarzyło się wam kiedyś wyjść z domu w sam środek mglistego poranka. I ciekawa jestem waszych odczuć. Czy poczuliście się nieswojo, czy raczej trochę jak dzieci, które cieszą się z nowych sytuacji? A czy mgła może być tematem, a nawet tworzywem artystycznym? Okazuje się, że jak najbardziej. Więcej o tym opowiem wam po 17, a wcześniej no właśnie w kwestii mgły, deszczu i innych zjawisk atmosferycznych sprawdzimy prognozę pogody. Ale wcześniej, jeszcze wcześniej, zanim sprawdzimy prognozę pogody, to nastroimy się, myślę, jak najlepiej na chilloutowy, przyjemny wieczór. Zrobimy to przy pomocy muzyki, na przykład takiej People Everywhere. Już teraz przyjdzie.

0: reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
7: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto. A legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Cízet. Погода.
1: Najpierw się zachmurzyło, potem się rozpadało i taka aura towarzysza nam teraz w Warszawie. Te opady mogą być z nami też wieczorem i w nocy. Na Mazowszu, na Warmii i Mazurach, a także na Kaszubach mogą pojawić się burze. Warszawa notuje w tej chwili 15 stopni, Kraków 16. Nieco cieplej jest na północy, tutaj w Gdańsku 17 stopni, ale parasole warto mieć ze sobą chyba dziś w każdym miejscu Polski.
2: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Tak jest, minęła 17. Kuba Lachowicz wróci do Was jutro. To informacja dla tych, którzy tęsknią. Tymczasem ja dotrzymuję Wam dzisiaj towarzystwa do godziny 19. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie tam z nami. Po drugiej stronie obiecuję dużo dobrej muzyki.
0: W czasie w Chili Z.

Ależ to romantyczna piosenka. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, spacerujący po warszawskich mostach. Tak, z tych warszawskich mostów można było pięknie sobie obserwować Wisłę i barwne wydarzenia na rzece. Myślę, że jeszcze w czerwcu i w lipcu będziemy mieli kilka okazji, żeby no właśnie popatrzeć sobie na rzekę z góry, albo też jednym z tych warszawskich mostów powędrować na ciekawe wydarzenia. Myślę, że jeszcze do nich wrócimy dzisiaj przed 19, bo to jest jeden z naszych ulubionych kulturalnych obszarów, takie plenerowe kulturalne wydarzenia w stolicy. Ale teraz uwaga, uwaga, czary mary, otaczamy się mgłą. Tak, pozwolę sobie użyć trochę teatralnych efektów, a otaczamy się mgłą, dlatego że chcę wam opowiedzieć o niezwykle ciekawej wystawie. Przyznajcie, że to jest taki trochę nierealny stan, kiedy na przykład rano wyjdziemy sobie właśnie i zauważymy, że na zewnątrz czeka nas mgła, a tego stanu doświadczyć można teraz we francuskiej Bourse du Commerce. To w ogóle jest bardzo ciekawe miejsce. Dawna paryska giełda handlowa, zamieniona dzisiaj w galerię współczesnej sztuki, i tutejsze wystawy zawsze wiążą się z jakimś zmysłowym doświadczeniem. No może nie zawsze, ale mam wrażenie, że zazwyczaj jednak tak jest. Jakiś czas temu można było obserwować tutaj pływające świeczki, lampki na takim okrągłym, dużym zbiorniku w centrum hali. One pływały sobie swobodnie, ale też dotykały się i zderzały, wydając takie relaksujący, medytacyjny dźwięk. To jest wystawa, która już tutaj była, a teraz czeka na nas w paryskiej Bourse du Commerce no właśnie mgła. To jest instalacja japońskiej artystki Fujiko Nakaya, tak nazywa się twórczyni, która zachęca nas w tej pracy do tego, żeby wejść do środka białej chmury i poeksperymentować z takim stanem, ale można też obserwować ją z poziomu pierwszego piętra. Wtedy się patrzy na taką białą mgłę i zanurzone w niej postaci. Kuratorzy piszą, że obserwując z góry ten taki mglisty pejzaż, możemy troszeczkę pomyśleć również o sobie, tak jakby taka podróż do wnętrza mgły była podróżą do naszego środka, do tego zachęcają, do takiej refleksji i medytacji, no właśnie z poziomu numer jeden albo ze środka, bo do środka tej mglistej instalacji też można wejść. Bardzo ciekawa sprawa.

0: Technicolor Beauty, A Wonder of GZ przed chwilą, 17.23 na naszym zegarze. I może przez ten deszcz, może przez tę mgłę troszeczkę się zakręciłam i zapomniałam wam powiedzieć w związku z tą wystawą, o której opowiadałam poprzednio, która no, wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawym adresem na przykład na wakacje i ciekawym doświadczeniem. Zapomniałam dodać kilku słów o szczegółach, a chodzi o to, że wystawę można oglądać już. Została bardzo niedawno otwarta, 4 czerwca był wernisaż i potrwa sobie do 14 września, także przez całe lato można mieć na uwadze taką miłą wycieczkę do Paryża z zamiarem odwiedzenia Bourse du Commerce. To są takie międzynarodowe szlaki, które również wam czasami w GIZ polecamy. Natomiast na naszym podwórku bardzo dużo się dzieje i aktualnie jedno z krakowskich muzeów jest nominowane do prestiżowej międzynarodowej nagrody muzealnej. Jakie to muzeum, jaka to nagroda, o tym powiemy jeszcze za kilka chwil, bo teraz mała przerwa.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
3: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z GIZ.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone, ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Po reklamie.

Dan Parsons ładnie rozkołysał nas. Przed chwilą jakoś tak dzisiaj jest, że w międzyczasie pojawiają się takie rekwizyty też tworzące nastrój, niewątpliwie oprócz muzyki. A to motyl, a to mgła, a teraz jeszcze odwiedzimy miejsce, w którym możecie badać naukowe zaplecze różnych efektów, na przykład wizualnych albo dźwiękowych. To jest Krakowskie Muzeum Inżynierii Techniki. W tutejszym ogrodzie doświadczeń latem odbywają się między innymi warsztaty, podczas których no właśnie możemy dowiedzieć się, dlaczego przez pewien typ szkieł widać bardzo różne ciekawe i kolorowe rzeczy, a przez inne coś innego. Rozmaite eksperymenty techniczne odbywają się pod okiem doświadczonych animatorów, którzy no oczywiście dzieciaki wciągają do zabawy, ale myślę, że dla starszych osób to też są bardzo ciekawe propozycje. Zabawa i nauka, jednym słowem, w jednym, fajny pomysł na wolne dni. Ale my zaglądamy do Krakowskiego Muzeum Inżynierii Techniki także dlatego, że właśnie to miejsce zostało nominowane jako, uwaga, jedyne z Polski do European Museum of the Year Award 2026. To jest jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień muzealnych. Przyznawane jest od dawna i jest no naprawdę bardzo ważne na międzynarodowej scenie muzealnej. Od 1977 roku instytucje kulturalne z całej Europy mogą się o to wyróżnienie ubiegać. No i teraz trzymamy kciuki, no bo właśnie zaczyna się konferencja, podczas której zostaną ogłoszeni tegoroczni laureaci. Wszystko odbywa się od dziś do 14 czerwca w hiszpańskim Bilbao, a o nagrodę rywalizują 34 instytucje z całej Europy. Jest tutaj na przykład Kunsthaus z Bazylei, jest Human Rights w Luksemburgu, jest i Krakowskie Muzeum Inżynierii i Techniki, za które oczywiście trzymamy kciuki. Czy wygra, czy otrzyma ten tytuł? Tego dowiemy się na pewno przed 14 czerwca i myślę, że jak tylko będziemy wiedzieć, to na pewno Wam też takie informacje przekażemy. A teraz już przekazujemy Wam kolejną porcję muzycznej radości. Losing You to jest kawałek, który zagramy teraz. Angus i Julia Stone w GDZ.

0: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Jest 18 przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wielkimi krokami zbliża się Malta Festival w Poznaniu. Tydzień pełen muzyki, teatru i performensu rozpocznie plenerowe widowisko. Koncert otwarcia Za miłość powstał pod opieką artystyczną Natalii Kukulskiej. Z kim wystąpi nad Jeziorem Maltańskim?
3: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia i ja, Natalia Kukulska. Jeśli chodzi o panów, usłyszymy Krzysztofa Zalewskiego, Grzegorza Turnała, Ralfa Kamińskiego i Jakuba Józefa Orlińskiego. Także naprawdę mocny skład.
2: Mówi oczywiście Natalia Kukulska. A co specjalnego przygotowała dla nas na otwarcie Malty?
3: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, postanowiłam również do niej nawiązać. Koncert Za miłość podzieliłam na trzy akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość co boli. A trzeci Wiwat słodka miłość, za miłość co zwycięża.
2: Za miłość rozpocznie Malta Festival w Poznaniu już 21 czerwca. Z Poznania zaglądamy do Wrocławia, gdzie już w ten czwartek rozpocznie się Festiwal Teatru na Faktach. W Instytucie Grotowskiego zobaczymy 9 spektakli opowiadających prawdziwe historie. To teatr dokumentalny, co oznacza, że twórcy o przedstawianych sytuacjach dowiadują się u źródła. W tym roku na festiwalu aż 3 premiery. Jedna z nich to Czarna Skrzynka Ady Tabiasz i Krystyny Krotowskiej. Spektakl bazuje na nagranej rozmowie ze zmarłą w ubiegłym roku poetką Urszulą Kozioł. Poziom Zero, 5. Festiwal Teatru na Faktach w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Pierwsze spektakle do zobaczenia już jutro. To teraz Warszawa i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tam szykuje się nowa wystawa. O dość długim tytule. Dotyka czoła, czuje jak pali, prawdopodobnie ma gorączkę. Artystka Karolina Breguła na tej wystawie pokazuje, że katastrofa nie pojawia się nagle. Nadchodzi powoli i przenika do codzienności. W centrum ekspozycji znajdzie się film o niszczycielskiej burzy przetaczającej się nad morską wyspą. Tytuł wystawy to cytat z jednej z bohaterek tego filmu. Ponadto możemy spodziewać się cyklu fotografii Breguły z Tajwanu, gdzie tworzyła przez ostatnie 10 lat. Artystyczne dzieła Karoliny Breguły o ludzkim życiu w obliczu katastrof w CSW w Warszawie zobaczymy od 20 czerwca.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: Za cenne podpowiedzi kulturalne bardzo dziękujemy Katarzynie Kozak, a przed nami jeszcze jedna godzina wspólnego słuchania najlepszej muzyki. No właśnie, wybierzemy takie kawałki specjalnie na tę porę i na ten dzisiejszy klimat.
1: Czyli Z.

No to mały spacerek jeszcze w międzyczasie, bo obiecałam wam jeszcze jakiś taki ciekawy kierunek, ale zakładający, że przejdziemy się przez most na warszawskiej Wiśle. No to bardzo proszę, teraz z biurka na Pradze i idziemy spacerkiem sobie na drugą stronę, na Starówkę. Warszawska Starówka co roku świętuje swoje urodziny i w tym roku to będą już 73. urodziny dzielnicy nazywanej najpiękniejszym osiedlem mieszkaniowym Warszawy. No trudno się nie zgodzić oczywiście. Myślę, że o historii Starego Miasta będziemy jeszcze mówić szerzej w Chillizette, a tymczasem warto zapisać sobie dwie daty. 17 i 18 lipca będziemy w tym roku celebrować jubileusz Starego Miasta. Z tej okazji szykuje się mnóstwo wspaniałych wydarzeń, w tym koncerty, bo swój udział zapowiedzieli Brass Federacja, Huragan i Helka Jonesa, Jan Emil Młynarski i Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm, a także Kosma Król. No i na finał szykuje się też taki specjalny muzyczny akcent, bo 18 lipca wystąpią Fisze, Madę, Tworzywo. To tak na finał tegorocznych obchodów urodzin Starówki. Zatrzymamy się tutaj dzisiaj na dłużej, dlatego że 90. urodziny z kolei obchodzi Muzeum Warszawy i tutaj będziemy mogli spotkać się już niedługo na bardzo ciekawym pokazie, o którym nieco więcej jeszcze, mam nadzieję, zdążę wam przed 19 powiedzieć. A teraz 14 minut po 6 dokładnie. Zagrajmy więc coś ładnego. Niech to będzie Poolside, na przykład Right With You w Chillizette.

0: Father John Misty. Father John Misty. Dokładnie tak nazywa się ten artysta, który przed chwilą gościł na naszej antenie. W maju wypuścił najnowszy utwór The Payoff. U nas przypomniał nieco starszy, a teraz właśnie zapowiada trasę koncertową, która będzie rozgrywać się w tym roku chyba w Europie również. Bliższych szczegółów jeszcze nie znamy, ale jeśli dowiemy się, że będzie gościć w Polsce, to na pewno Wam taką informację przekażemy i na koncerty tego artysty również zaprosimy. A tymczasem 28 minut po 6 w GIZ, zatem mała przerwa.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl. Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
6: dobrze być w domu.
5: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

przy takich brzmieniach to zdecydowanie łatwiej nastawić się na chillout i przygotować do takiego spokojnego wieczoru. Takiego właśnie Wam życzymy. A teraz jeszcze jeden mały spacerek na Stare Miasto, który Wam obiecałam, związany z 90-leciem Muzeum Warszawy. Tak jest, ta instytucja kończy w tym roku właśnie 90 lat i z tej okazji szykuje się bardzo specjalna wystawa, bo od 19 czerwca w Muzeum Warszawy będziemy oglądać takie rzeczy związane z codziennym funkcjonowaniem instytucji. Będzie ich dokładnie 90, a wśród nich eksponaty, które mogą nas zaskoczyć. Na przykład konewka używana do utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgotności na wystawach, czy też klikacz, ręczny licznik odwiedzających, ręczny podkreślam. Oprócz tego będzie można poznać również no właśnie takich bardzo sympatycznych bohaterów związanych z przygotowywaniem wystaw w Muzeum Warszawy, bo okazuje się, że pracownikom muzeum na co dzień towarzyszą muzealne psy. Chałka czuwa nad przebiegiem montaży. Myszek, Luna i Bongo. Tak, oni wszyscy również na wyciągnięcie ręki podczas pokazu tego specjalnego 90 na 90 w Muzeum Warszawy. Nie zabraknie też bardziej zmysłowych historii, bo jednym z bohaterów jubileuszu będzie charakterystyczny zapach muzeum. Tak jest, nie tylko teatr ma swój osobny zapach, również muzea posiadają taki specyficzny aromat. A skoro pojawił się zapach teatru, to teraz zaprosimy na naszą antenę artystę, który właśnie ze sceną teatralną jest związany, ale ostatnio także ze sceną muzyczną. To jest Hugo Tarres, który zaśpiewa nam kawałek zatytułowany

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie będzie.
2: No idealnie, rzeczywiście. Tak prawie na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. W międzyczasie jeszcze przez 11 minut jeszcze zdążę Wam zagrać coś ładnego, ale zdążę Was też zachęcić do tego, żebyście zostali dzisiaj z nami jeszcze dłużej, bo dzisiaj środa, a to oznacza, że o 20 swój gabinet dźwięku otworzy Gabi Trzewiecka. Być może to będzie specjalne wydanie, bo przypomnijmy, że Gabi wczoraj obchodziła urodziny. To ode mnie takie publiczne, trochę spóźnione, ale wszystkiego najlepszego. A wy, słuchając dzisiaj, czyli po 20 też pamiętajcie o tym. A ja dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Jeszcze 10 minut do 19. W takim razie, żeby Wam się tak miło rozpoczynało ten wieczór, niech będzie Lucky Again w wykonaniu Likely w Chili Z. Do usłyszenia.

0: 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Concierge, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. klif.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu.

0: Sponsorem programu był właściciel Domu Mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl. Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych.

0: Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Dobry wieczór, Gabi Drzewiecka, gabinet dźwięku. A jako iż wczoraj miałam urodziny, dodam, że okrągłe, to stwierdziłam, że zagram dzisiaj utwory z gabinetu, które bardzo lubię, które w sumie mogłabym uznać jako jedne z moich ulubionych. Zaczniemy więc bardzo klasycznie od You've Got the Love i Florence and the Machine. Sometimes

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: To akurat była nowość zwiastująca nadchodzącą płytę artystki, która nazywa się Aleluja. I zaraz też będzie nowość od Tinashe, ale nim się ona pojawi, to najpierw Put the Needle on It od Dani Minogue, numer, który uwielbiam od czasów liceum.

Doctor, Mr. Maserati.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
7: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, za akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
6: Cudownie!
7: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Chill Out. Gabinet dźwięku. Chill Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: To jest Gabinet Dźwięku, a ja przypominam, że z racji na moje wczorajsze urodziny serwuję Wam dzisiaj małą część ulubionych, moich ulubionych gabinetowych wyborów. What I Am, Eddie Brickell and the New Bohemians, to jest klasyk. Będzie Inferno Jamesona, Hot Like Fire od Aaliyah w remiksie Timbalanda, a więc zostańcie razem ze mną.

0: Gabinet dźwięku w Chili Set. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: PJ Harvey, You Said Something o rozmowie na Manhattanie, która wszystko zmieniła, ale co tam padło, to właściwie nie wiadomo. Teraz piosenka, która jest przecudną opowieścią o miłości, która ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. To Love, Suki Waterhouse.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia. A zaraz po niej mecz Meksyk RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Gabinet Dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Dobry wieczór w moim gabinecie dźwięku. Nazywam się Gabi Drzewiecka i zapraszam na drugą godzinę mojego w sumie urodzinowego wydania audycji, ale ta część już jest mocno zmysłowa, chilloutowa. Stimulator Jones, Rihanna, K1, Aaliyah, FKA Twigs, Mariko Masa, Kasia Liz. To jest część moich propozycji, a więc zaczynamy.
2: You feel that? What up? Feels crazy, right?

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: If you the constant love. Ify ucichła muzycznie ostatnimi czasy, nad czym ubolewam, ale lubię wracać do kawałków, które niegdyś wydała. Stąd Constant Love właśnie, a tymczasem If You Let Me od Mary Komasy.

pornografia, skoro też jej chcę? Czy grzechem jest fantazja, tak?

0: Gabinet dźwięku w Chilli Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Nasza pornografia to Kasia Lins i Kaja. Ten utwór oryginalnie w zupełnie innej aranżacji wykonywany był przez Grzegorza Ciechowskiego. Tutaj nabrał niezwykle kobiecego i takiego zmysłowego wymiaru. Ja bardzo kocham tę wersję i bardzo Wam też dziękuję za to, że ze mną dzisiaj byliście. Nazywam się Gabi Drzewiecka i życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego. Spokojnej nocy, śpijcie dobrze.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysł na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.